0: FM.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: FM.
1: Kiss. I've been going back to yours. I've been fighting.

Radio Kiss FM.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

0: promocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
2: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.

FM. Yeah. To jest radio Kiss FM.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
7: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
6: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć, mamy siódmą. Na początek alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosja prowadzi atak na Ukrainę. W powietrzu na wszelki wypadek jest polskie wojsko. Teraz kolejny cyberatak w Polsce. Hakerzy wykradli dane z fakturowni. To jedna z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści. Tak twierdzi brytyjski premier Andy Burnham. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji. Filmowa ekranizacja Lalki wchodzi dziś do kin. Produkcja zebrała spore owacje po poniedziałkowej premierze. W rolach głównych zobaczycie Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Na ekranie także wiele innych polskich gwiazd. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Agata Kulesza, Maria Dębska, Borys Szyc i Maciej Sztur. Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski.
2: Jutro rozpocznie się remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Organizacja ruchu zmieni się tam już dziś w nocy. Zamknięta będzie jezdnia w stronę Gdańska, a ruch będzie odbywał się w obu kierunkach po jezdni prowadzącej w kierunku autostrady A2. Remont ma zakończyć się w połowie grudnia.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
2: Raczej pochmurno będzie dziś przez cały dzień w Poznaniu. Wciąż dość ciepło, 22 stopnie, tyle zobaczymy na termometrach, maksymalnie około 16, ale będzie nam dokuczać wiatr. Jest umiarkowany, a pod wieczór ma dmuchać mocniej. Ciśnienie jest bardzo porządne, wysokie i tak zostanie. Jutro i w piątek też sporo chmur i 20-21 stopni. W sobotę zaświeci słońce, a w niedzielę przyda się parasol.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
4: No dzień doberek, mamy już 6:45 i to najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły czy gdzie tam musicie, ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers z rana. Ja jestem Julka, wysłuchacie Radia Kiss FM i razem ogarniemy to tak, że środy nie będą aż takie straszne z rana. Zaufajcie mi, wstajemy.
5: Radio Kiss FM.
4: Do nas na początek Miley.

0: Inner Light w Radiu Kiss FM. Mamy 13 minut po siódmej i naprawdę soczystego niusika. Filip Heiser i Bianka pokazali swoje nowe 4 kąty w Krakowie. No i powiedzmy sobie szczerze, jest klimat. Poddasze na Kazimierzu, betonowy sufit, czerwona cegła, parkiet, wiodełkę i teraz z widokiem na Kraków. No całość ma około 70 metrów i wygląda jak gotowy materiał na Pinterestie, ale jest jeden szczegół, który sprowadza nas na ziemię. Na sofie od kilku dni czeka prasowanie. No i Filip sam przyznaje, że prokrastynacja to jego specjalność. Czyli coś jednak z Filipem nas łączy i nie jest to pizza z kebabem.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To absolutnie trenduje. Taylor Swift, Patient Zero, czyli

0: Prawie 24 minuty po siódmej, a przed nami jeszcze w tej godzinie Swedish House Mafia, Temper City, Malcolm Todd, Jimmy Tyler. To tak troszeczkę męsko się zrobiło. Ciekawe czemu?
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Táto promócia. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat

0: wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Zobacz, Stasiu.
2: Soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Po reklamie.

Zupełnie inny. Czy wy pamiętacie o tym, że dzisiaj jest Dzień Chłopca? No chłopaki nasze kochane, 100 lat, 100 lat, dziś wasze święto, więc dużo męskich kawałków, gość męski po 10:00, no i męska energia może nie, ale będzie totalnie easy, jeszcze parę niespodzianek dla was mam, więc dzisiaj świętujemy.

0: No to naprawdę trenduje na socialach wszędzie. Miejmy nadzieję, że w ten piękny, słoneczny dzień chłopca nie stoicie w koreczkach na mieście. A jeżeli tak, no to chłopaki, nagrajcie nam koniecznie głosówkę na WhatsAppie radiokiss.fm. Tam macie odnośnik, jaki jest najlepszy prezent na dzień chłopaka. No bądźcie kreatywni. Laski, i wy też dajcie znać. Zobaczymy, kto ma lepsze pomysły, wiecie. Takie najbardziej kreatywne. Radiokiss.fm. Tam macie odnośnik do naszego WhatsAppa. Ja czekam na najlepsze głosóweczki.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

W Radiu Kiss FM za 15 minut mamy 8 i ja przypominam, że czekam na wasze głosówki na radio.kiss.fm. Tam macie odnośnik do WhatsAppa. Jaki jest najlepszy prezent na dzień chłopaka? Dziewczyny, chłopaki, wysyłajcie. Porównamy sobie, kto ma lepsze i bardziej kreatywne pomysły. Radio

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Po reklamie.

0: Radiu Kiss FM. Ja przypominam, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka i dostałam właśnie tekstówkę na WhatsAppie od Piotrka. Jaki byłby jego wymarzony prezent na Dzień Chłopaka? Równe płace i równe prawa, niezależnie od płci, buziaczki. Pamiętaj, slay all day, kochana. No i Piotrek, przekonałeś mnie, ale mam również tutaj na linii mojego Adriana, realizatora. Adrian, powiedz mi, jaki jest twój wymarzony prezent na Dzień Chłopaka?
1: Słuchajcie, ja dużo od życia nie chcę. Ja to podczas Dnia Chłopaka to tak, chciałbym cały dzień grać na konsoli, mieć pizzę obok, coś dobrego do picia i żeby nikt do mnie nie dzwonił.
0: O, no i powiedziałabym tak, tak trąduje.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Radio Kiss FM, a my mamy już ósmą, czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż są zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest to mazut. Może pochodzić z czyszczenia baku na jakimś statku. Urząd Morski bada sprawę. Sprzątanie plaż potrwa co najmniej kilka dni. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna był pijany. Wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% Polaków. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie. Tak wynika z najnowszych badań. AI może ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym duńscy naukowcy.
3: Dużo samochodów na poznańskich ulicach. Korek na Lechickiej, więcej aut na Lutyckiej, zakorkowana Niestachowska, dużo samochodów na Wojska Polskiego, ciasno na Alei Wielkopolskiej, na Stanisława Matyi, dużo samochodów na Ratajach i z każdej strony wokół Ronda Śródka.

22 stopnie, tyle na termometrach w Poznaniu dziś, jutro i w piątek 20-21, w sobotę 20, w niedzielę 19 i potem skończą się takie wysokie temperatury. W przyszłym tygodniu będzie chłodniej od 14 do 18 stopni i w przyszłym tygodniu raczej bez parasola nigdzie nie powinniśmy się ruszać, sporo tego deszczu. A dzisiaj sporo chmur, ale bez deszczu.

Klejka na klejka to wasza ulubiona tiktokerka Julka. Z tej strony siemaneczko, mamy środę 30, ostatni dzień września i na zegarach 7:58. Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek wam towarzyszę, wszystko jest u was easy. A dzisiaj mamy Dzień Chłopca, absolutnie wyjątkowy dzień, bo w Radiu Kiss FM kilku chłopców by się znalazło, więc

0: Začníme od Back to Yours.
1: I've been fighting.

0: Budziła nas absolutnie. Mamy 11 po 8 i w końcu jest odpowiedź. Odpowiedź na co? Już wam mówię. Od miesięcy internet łączył Zoję Skubis i Nowiciaksa, a teraz sama Zoja postanowiła powiedzieć, co naprawdę ich łączy. I spokojnie, nie chodzi o kolejny influencerski romans. Okazuje się, że Nowiciaks faktycznie pojawił się w jej planach, ale jako potencjalny partner do Azji Express. Bo to właśnie Zoja dostała propozycję udziału w programie i zastanawiała się, kogo zabrać ze sobą. Jednym z kandydatów był właśnie Nowiciaks. Ostatecznie jednak postawiła na Marysię Jeleniewską, czyli internetowi detektywi coś wyczuli, ale niekoniecznie to, o czym wszyscy myśleli. No Zoja i Nowiciaks tym razem bardziej Azja Express niż Love Island. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Channel w Radiu Kiss FM, mamy 19, nawet zaraz 20 minut po 8, a jeszcze w tej godzinie Ray, Alex Warner, czy Liwka. No i opowiem wam, co tą Marysię Jeleniewską z tym Fornalem łączy, bo mam nowe fakty.
1: Radio Kiss FM.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: słyszysz w radiu?
1: Siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja. Reklama.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: Sliwka i poza tobą nic w radiu Kiss FM. Mamy 34 minuty po 8. No i kolejnego newsa odnośnie Marysi i Fornala. Internet już ich połączył, ale Marysia mówi stop. Od jakiegoś czasu huczy od plotek, ale... Słuchajcie, były kwiaty, internetowi detektywi i oczywiście cała masa teorii. No i w końcu Marysię zapytano wprost, czy jest zakochana. Odpowiedź: jestem teraz szczęśliwą singielką, powiedziała influencerka. Dodała też, że skupia się na samorozwoju, sporcie i studiach, a miłość, jeżeli się pojawi, to super, ale nie zamierza jej szukać na siłę. Czyli na razie Fornal jednak zostanie w strefie kibica.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

no totalna nowość u nas. Dajcie nam znać, jak wam się podoba. Mamy 41 minut po 8. No i same bęgerki jak ten. Ale oprócz tego, no internet wybucha od plotek, aferek. Ale ja mam nowe fakty autentyczne dotyczące Fausty i Blendu Siaka. Mamy oficjalne stanowisko dotyczące ich związku. Już za momencik wszystko wam zdradzę, także zostańcie z nami. Radio

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
9: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
8: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
10: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie. To jest

0: Freak it out i Fat Papi w Radio Kiss FM. Za 10 minutek mamy już 9:00. Jak ten czas leci, a ja sprzedaję wam obiecany update sytuacji między Fausty a Blendusiakiem. No okej, rozstali się. Tak, dawno czyjeś rozstanie mnie aż tak nie ucieszyło. Nie ukrywam, internautów chyba też. Ale to jest jakby okej. Myślę, że Fausty będzie jak najbardziej szczęśliwa z tą decyzją. A wy dzisiaj zjedzcie sobie czekoladkę na zdrówko.
1: Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.
0: Użel już teraz, zróbcie głośniej.

0: So good, zbliżamy się do godziny 9, więc czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
2: Na zegarach 9. Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy droższe niż na początku roku. W zależności od samochodu i trasy to od 9 do nawet 13 tysięcy złotych. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem ekstraklasowej drużyny z Radomia.
3: Przebudowa ulicy Admiralskiej na osiedlu Kiekrz w związku z kolejnym etapem prac. Od jutra zmieni się tam organizacja ruchu. Ulica Admiralska zostanie zamknięta na odcinku od Jachtowej do Retmańskiej. Zakaz wjazdu na ten odcinek nie będzie dotyczył pojazdów budowy, no i mieszkańców. Dość ciepło, ale pochmurno będzie dzisiaj w Poznaniu. 22 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 16, ale będzie nam dokuczać wiatr. Jest umiarkowany, a pod wieczór będzie dmuchać jeszcze mocniej. Jutro i w piątek 20-21 stopni i też będzie pochmurno w sobotę. Ma być pogodniej, zaświeci słońce i nacieszmy się, bo w niedzielę już trochę deszczu, a w przyszłym tygodniu sporo deszczu.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 8:40, no i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy, jest środa, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Słuchajcie, najlepszego Radia Kiss FM mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, To Hot to Skip i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami. I dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka, tak tylko przypominam, żebyście złożyli wszystkim swoim ulubionym chłopcom życzonka. Radio Kiss FM. A ja im zagram same najlepsze drops and bangers. Na sam początek Sanach i Cichosza. Dla chłopców i nie tylko. Po prostu zróbcie głośniej. To będzie przepiękny dzień. Obiecuję.

0: w Radiu Kiss FM. No, zrobiło się tak dosyć klimatycznie. Mamy 12 minut po 9. No, to był prawdziwy Drops in Bangers, bo to jest nowość u nas. A ja mam ploteczkę odnośnie państwa Lewandowskich. Długi lot, dzieciaki i góra bagaże. Ania Lewandowska zaliczyła podróż życia, której chyba nie powstydziłby się żaden rodzic, bo Ania poleciała z córkami do Chicago, gdzie dziewczynki wkrótce zaczynają szkołę. Tym razem bez Roberta, bo piłkarz przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. No i na Instagramie Ania pokazała kulisy tego przedsięwzięcia. Najpierw cała ekipa zmierzała na pokład, a później klimat trochę siada, bo na jednym ze zdjęć Klara wygląda na mocno znudzoną, siedząc pośród sterty walizek. No i trudno się dziwić, no podróż między Polską a Stanami to przecież kawałek drogi. Lewandowscy od jakiegoś czasu dzielą życie między Polskę, Hiszpanię a Stany, więc walizki chyba stały się pełnoprawnym członkiem rodziny. No czyli klasycznie, miała być podróż marzeń, a wyszło: mamo, daleko jeszcze?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To trenduje, jak ja lubię ten numer, zróbcie głośnie.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Czemu to czynisz?
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
18: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.

0: odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM.

Właśnie teraz, także jeżeli jesteście bykami, pod goście Radio Kiss FM. Byku, dziś masz energię typu nie chce mi się, ale zrobię. W końcu ogarniesz coś, co odkładasz od tygodni, a w relacjach może pojawić się ktoś, kto wyraźnie zechce zwrócić swoją uwagę, więc nie udawaj, że tego nie widzisz.

0: Przerwy to coś, Łajcior w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, mamy 38 minut po 9 i niedługo gość specjalny. Także słuchajcie, radiokiss.fm, tam macie odnośniki do naszych sociali. Zaglądajcie, bo jestem pewna, że relacji będzie całkiem dużo. No i myślę, że dla tego gościa warto zostać do 10. Jak się domyślacie, kto to jest, to dajcie nam znać na WhatsAppie, a my może zapytamy jakieś pytanka, które jesteście ciekawi. Słuchajcie, wszystko jest możliwe. Słuchajcie Radia Kiss FM.
1: Ej! Yeah. Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

The Wedding, no na socialach mam ten numer wszędzie i bardzo dobrze, bo bardzo go lubię. Słuchajcie, ja już za chwilkę powiem wam o aferze loteryjnej Buddy, bo pojawił się kolejny zwrot akcji, więc myślę, że jesteście

0: reklama.
1: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Po reklamie. Radio

0: W Radiu Kiss FM za 6 minut 10, a ja mam dla was obiecany update sytuacji w aferze loteryjnej Buddy. Miliony zablokowane, zarzucone, zarzuty wymienione, a zwycięzcy wciąż czekają na swoje pieniądze. No bo pojawił się kolejny zwrot akcji. Niemal 8 milionów złotych z nagród nadal nie trafiło do swoich laureatów. Sprawa obejmuje już ponad 40 osób. No, w tej loterii jak na razie najwięcej szczęścia mają ci, którzy po prostu nie wzięli w niej udziału.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: na antenie Radio Kiss FM, więc nie mogę się doczekać. Bądźcie z nami.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 10. Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg wynoszący 32%. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych, a skorzystać ma nawet 3,5 miliona osób. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Beata Korzeniowska, zapraszam. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie ruszył proces dotyczący śmierci 15-letniego harcerza, który w ubiegłym roku utonął na obozie. Nastolatek podczas nocnej próby miał przepłynąć jeziora do wody, wszedł w pełnym ubraniu i butach. Na ławie oskarżonych zasiadają opiekun obozu i ratownik. Sąd zdecydował, że proces będzie się toczyć bez udziału publiczności. Ponownie ruszył proces w głośnej sprawie znęcania się nad strusiem Zenkiem spod Poznania. Sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz na łączną karę 7 lat więzienia, a powodem uchylenia wyroku było to, że został on wydany przez neosędzie. To błąd, uważa pełnomocnik pokrzywdzonej Katarzyna Topczewska.
4: Zadecydowały kwestie polityczne, a to nie była sprawa polityczna.
3: Tramwaje wróciły na most Świętego Rocha. W sobotę wrócą na Kaponierę. Równocześnie jednak prace torowe zaczną się na moście teatralnym od strony ulicy Fredry. Utrudnienia w tym miejscu planowane są na miesiąc. Jak ma wyglądać nowy poznański dworzec kolejowy? Miasto ogłosiło przetarg na jego koncepcję. Szczegóły o 11. Jutro rozpocznie się remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Organizacja ruchu zmieni się tam już dziś w nocy. Zamknięta będzie jezdnia w stronę Gdańska, a ruch będzie odbywał się w obu kierunkach po jezdni prowadzącej w kierunku autostrady A2. Remont ma zakończyć się w połowie grudnia.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
3: Bez słońca, ale też bez deszczu. Tak będzie gdzieś w Poznaniu. 22 stopnie, tyle pokażą termometry. Maksymalnie około 16. Ciśnienie jest wysokie, tak zostanie, a wiatr jest umiarkowany, ale pod wieczór będzie dmuchać mocniej. Jutro i w piątek też pochmurno i do 21 stopni. W sobotę 20 i zaświeci słońce, a w niedzielę 19 i popada.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
6: Dzień doberek, już po 10, a to oznacza, że słyszymy się dzisiaj przez ostatnią godzinę, ale easy, po 14 Daria i Niko rozgrzeją was nowymi bęgerami, ploteczkami i gośćmi. Jednak póki 11 nie minie, powitamy razem ten poranek do końca. Wypijemy wspólnie kawkę, poplotkujemy i wszystko będzie G. Obiecuję, słuchajcie, za chwilę mój gość specjalny Jan Marczewski na antenie, więc musicie z nami zostać, bo będzie naprawdę sztos. Ja jestem Julka i śpiewająco wjeżdżamy w 11.
7: Radio. Just

0: Radio Kiss FM jest Jan Marczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Cześć Janek, jak ci się podoba? Tak, pierwsze pytanie, jak ci się podoba w Radio Kiss FM? Fajnie jest?
1: Bardzo ładnie, tak nowocześnie. Wiem, że wy nie możecie zobaczyć, a chyba że w mediach społecznościowych.
0: Na socialach, tak, jak najbardziej.
1: Ale jest bardzo kolorowo, jest moje zdjęcie na wielkim telewizorze, więc to jest rewelacyjny dzień.
0: Dobra, miejmy nadzieję, że zostanie ono z nami przez cały dzień i nie tylko. Janek, sprowadza cię do nas oczywiście twoja premiera piosenki Besos, ale dla ludzi, którzy cię jakoś jakimś cudem nie znają, to jakbyś tak miał powiedzieć kilka zdań o sobie?
1: Cześć, jestem Janek, mam 23 lata, mieszkam obecnie w Krakowie, ale przenoszę się do Warszawy. Nie, a tak poważnie to robię piosenki, piszę piosenki, można je posłuchać, jadę w trasę koncertową i są fajne.
0: Czyli ta trasa, dobra, to o trasie jeszcze porozmawiamy. Powiedz mi, piosenka Besos, o czym ona jest? Jakbyś tak miał też kilkoma zdaniami, opowiadaj o tej swojej twórczości.
1: Kurczę, no piosenka Besos to jest troszeczkę takie zapożyczenie po prostu reggaetonowe właśnie z jakiejś takiej hiszpańskiego gatunku muzycznego po prostu. I właśnie też zaprosiłem na ten kawałek mojego serdecznego przyjaciela Hugo Tarresa, którego bardzo pozdrawiam serdecznie.
0: Jest to wasz drugi numer
1: Hamach. No, w sensie właśnie nie wiem, czy traktujemy ten numer jako wspólny numer, to jest właśnie Hugo jest tam takim po prostu taką wisienką na torcie,
0: ja to tak nazywam. Jest, tak, no, jasne,
1: dokładnie. Bo przy utworze Hamy gdzieś tam faktycznie to coś tam rzeźbiliśmy od początku razem, a tutaj Hugo przyszedł nie, że na gotowe, bo on tak po prostu nie wyobrażam sobie tego utworu bez jego udziału, ale no i gdzieś tam właśnie jest to trochę co innego niż te Hamy.
0: No dobra, i Besos jest o miłości.
1: Tak, Besos to jest po prostu historia opowiadająca, piosenka opowiadająca historię o poznaniu dziewczyny w sytuacji imprezowej i o takiej jakiejś próbie po prostu zaczepki i nie wiem, czy tam zdradzam finalnie, jak się rozwiązuje sytuacja, to chyba zdradzę dopiero na albumie.
0: Myślałam, że na antenie nam zdradzisz. A powiedz mi ostatnie pytanie, czy ta piosenka jest do konkretnej osoby, czy to jest historia wymyślona?
1: Kurczę, to trzeba by Hugo zapytać. Nie, żartuję. Ale na pewno troszeczkę tak, no.
0: Okej, no to o reszcie porozmawiamy już za moment. Here we go!
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Flower Post Malone w Radio Kiss FM, a ja przypominam, że ze mną jest Janek Marczewski. Cześć Janku, już cię... Teraz mi powiedz.
1: Hej.
0: Teraz.
1: O, dobra, cześć, to jest z tej strony Janek.
0: Janek, teraz chciałabym porozmawiać o twojej nadchodzącej epce, Domówki.
1: Tak, Domówki.
0: Która, myślę, że jest też z tym związana traska, również, która się nazywa Domówki, będzie traska?
1: Tak, Domówki Tour i epka Domówki.
0: No to opowiadaj, najpierw o tej epce, co tam będzie?
1: Tam będą utwory, będzie 8 numerów, takich, wydaje mi się, że trochę nie w moim stylu, niektóre bardziej w moim stylu, niektóre mniej w moim stylu. Właśnie kilka już znacie, bo znacie Beso, znacie Granatowe Porsche i znacie...
0: Znamy.
1: Domówki właśnie, czyli tytułowy kawałek.
0: A która jest twoja ulubiona z tych piosenek?
1: Kurczę, jakoś to Besos jest takie super, bo miałem straszny, nigdy nie miałem chyba takiego ubawu przy, w sensie takiego fanu po prostu przy lubieniu numeru, bo to było coś takiego, że właśnie jeszcze tam w tej końcówce, co usłyszycie potem, zaprosiłem tam 20 moich znajomych i staliśmy wszyscy w studio i nagrywaliśmy sobie ten refren i wszyscy mieli taki wow, ale
0: klimacik,
1: fajne, ale
0: klimacik.
1: Fajne, no nie, naprawdę było super. I no jakoś po prostu było to strasznie, strasznie fajne było robienie tego numeru i też właśnie Hugo przychodził, moi ziomale, z którymi też produkuję, mówili, yo, zajebiste, fajne, nie wiem, czy mogę przeklinać.
0: No już powiedziane.
1: Sorry. Ale właśnie wszyscy byli mega, mega tacy zajarani i no. Więc chyba Besos, a na drugim miejscu Domówki, po prostu kocham ten numer całym sercem.
0: Czyli i właśnie ta epka jest później zapowiedzią tej traski, tej Domówka Tour.
1: Tak,
0: i co tam się będzie działo? Kto wystąpi? Harry Styles, słyszałam.
1: Tak, będzie Harry Styles, Maciek Niewiadomski, Augustyn Drozdowski w roli Harry'ego Stylesa po prostu we dwójkę.
0: Nie śmiejemy
1: się, tutaj jest po prostu ekipa menadżerska ze mną i takie żartujemy sobie.
0: I takie żarciki mamy. Czyli co tam się będzie działo? Mów.
1: No mamy live band pierwszy raz, więc myślę, że troszeczkę nabierze więcej kolorów ta muzyka sama.
0: Ale wstawki DJ-skie?
1: Będą, oczywiście
0: Wspaniale.
1: Będą. Muszą być. Będziemy robić remiksy, będziemy tańczyć, będzie DJ set, to mogę zdradzić przed każdym koncertem, więc no. Super.
0: Czyli będzie grubo. A powiedz mi, Janek, jeszcze ostatnie pytanie. Czy można zakochać się w Warszawie?
1: No można.
0: No i dziękuję. Radio Kiss FM. Yeah.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: www.venting.pl.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM.
6: Radio Kiss FM, a moim gościem jest Janek Marczewski. Cześć Janku.
7: Cześć.
6: Mam kolejne do ciebie pytanie. Wiem, że jesteś również aktorem. I pytanie moje brzmi: jak to ci pomaga w pisaniu i w interpretowaniu twoich autorskich piosenek?
7: Kurczę, no w pisaniu to nie wiem, na pewno troszeczkę mnie szkoła aktorska zobligowała do czytania książek, więc przeczytałem trochę książek i miałem większy zasób słownictwa do pisania utworów, więc to taka na pewno duża pomoc, ale tak wydaje mi się, że scenicznie bardziej to może troszeczkę pomaga, żeby tam jakoś zawalczyć ze stresem przed koncertem. Nie wiem, właśnie tak teraz też mam, czuję taki moment, gdzie otwieram się też właśnie tak, że więcej gadam do ludzi na koncertach. Coś ostatnio miałem okazję potańczyć troszeczkę do jakiegoś numeru, więc...
6: Czyli na pewno nie przeszkadza ta szkoła
7: aktorska. Tak, nie przeszkadza.
6: Okej, no to bardzo dobrze, słuchajcie, już niedługo będzie Besus na antenie i Janek nawet sam sobie go włączy, więc poczekajcie z nami.

0: Cześć, z tej strony Jan Marczewski. Dziękuję bardzo za posłuchanie audycji ze mną. Było bardzo, bardzo miło. Dziękuję też za zaproszenie Radio Kiss FM. A teraz posłuchacie utworu Besos, który zrobiłem wraz z moim serdecznym przyjacielem Hugo Tarresem.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yeah.

Jeżeli chcecie zobaczyć na naszych socialach radiokis.fm, tam macie odnośniki, wszystko udokumentowaliśmy. Jakie trudne słowo, a jeszcze dzisiaj czeka was żart od Wasilewskiej. Yes, drops and bangers. Radio Kis FM.

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
1: Tell me what you want.
0: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
2: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
0: Teraz ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Zbliżamy się już do 11. Dziękuję wam za dzisiaj. Było wspaniale. Jak zwykle słyszymy się jutro. Czas na update Radia Kiss FM. Buziaczki!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Inflacja we wrześniu znów poszła w górę. Wyniosła 4%. To tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Amerykański park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci wiązanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd. Jak mówi Tomasz Banyś z planetarium w centrum EC1 w Łodzi, są łatwe do zauważenia przy dobrej pogodzie i jak już raz je zobaczymy, to potem rozpoznajemy je bez problemu. Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ponad 500 pracowników GSK Serwis w Poznaniu ma stracić pracę w związku z planowaną likwidacją działu IT i przeniesieniem części usług za granicę. Pracownicy i związki zawodowe rozpoczęli właśnie negocjacje w sprawie skali oraz warunków zwolnień. Jak pisze Głos Wielkopolski, o pracę martwią się też pracownicy Haleon, firmy powiązanej dawniej kapitałowo z GSK, która w Poznaniu również posiada swoje centrum usług biznesowych. Jest przetarg na koncepcję nowego dworca kolejowego w Poznaniu, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
4: Chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni.
3: Koncepcja ma być gotowa w 2028 roku. Dopiero wtedy rozpocznie się proces projektowania bryły, a prace budowlane mają ruszyć 2 lata później. W Poznaniu nagrodzą osoby, które pomagają innym. Kandydatury do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku można zgłaszać do 11 października, a w wiadomościach o 12 amatorzy kawy, którzy zapominali za nią zapłacić. Weekend warto już zrobić przegląd szafy i wyciągnąć nieco cieplejsze ubrania, swetry, cieplejsze kurtki. To wszystko się przyda w przyszłym tygodniu. Będzie chłodniej od 14 do 18 stopni. W przyszłym tygodniu sporo deszczu. W tym tygodniu deszcz dopiero w niedzielę, ale na razie dominować będą chmury. Dzisiaj 22 stopnie, a do końca tego tygodnia 19-20 stopni.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499.

0: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października. Carrefour w sumie
1: najlepszy jest. Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Po reklamie. New music. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: FM. Voice by AI.
1: I jest już 13. Skazany za planowanie zamachu na koncert Taylor Swift przegrał proces z Disneyem. Sprawa dotyczyła pokazania domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, poinformowało mieszkańców województwa lubelskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jednym z najlepszych na świecie, znalazł się wśród 500 uczelni z całego globu. Jest w przedziale od 451 do 500 i jest najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią. Do kin wchodzi dziś polska superprodukcja. To adaptacja Lalki Bolesława Prusa. To poruszająca i ponadczasowa opowieść, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie całą plejadę gwiazd polskiego kina.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.

0: Reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłek

0: i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Po reklamie.

0: Okienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Po reklamie.
15: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko zastępca prokuratora okręgowego w Opolu. Został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4. Tankują do pełna i odjeżdżają nie płacąc. Takich przypadków jest coraz więcej w Niemczech. Od jutra benzyna i olej napędowy będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Na przykład w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień. Jak mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska, uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, ale też są bezpieczniejsi w sieci. Szkolna psycholog dodaje, że uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. ChatGPT coraz popularniejszy. Z danych OpenAI wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad miliard ludzi. W lipcu był to miliard.
2: Siemano, wybiła godzina 14 na zegarach, więc to oznacza, że czas na wasz ulubiony czas, czyli na czas z nami.
3: Czyli lecimy na pełnej on the mic Nikodem Formella.
2: I Daria Kulej. Gwarantujemy wam, że dzisiaj ten dzień będzie piękny, będzie sporo premier, będzie dużo wzruszeń, a przede wszystkim będzie sporo ploteczek.
3: Będzie się działo naprawdę dużo, gramy najlepsze dropy i bangery i tego również będzie sporo, a już niedługo wpada do nas ktoś bardzo ciekawy, ale o.

0: Colm Todd Earrings w Radiu Kiss FM. No zdecydowanie jest to numer, którego nie można przeskipować, bo jest too hot. I też nie można przeskipować aferki, która teraz jest w Indonezji. Tamtejsze władze odkryły luksusowe apartamenty w więzieniu i po fotkach widzimy, że wyglądały one jak takie typowe hotele czterogwiazdkowe. Były tam telewizory, lodówki wypełnione mocniejszymi napojami, chyba wie każdy jakie, a obok budowała się siłownia, symulator golfa. Wow!
1: Szczerze, nic tam nie działało. To, co tam zastano, nie wskazywało w ogóle na to, że to może być więzienie. No cóż, ta korupcja. Ludzie żyli tam lepiej niż na wolności. Pewnie dlatego tak bardzo chcieli tam zostać i nie chcieli wychodzić na zewnątrz.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz ważne info o naszym dzisiejszym gościu, także stay tuned.

0: Run, Run River w Radiu Kiss FM. Ten numer na maksa trenduje, a za chwilę ktoś do nas wbija. Sprzedamy wam kilka podpowiedzi, kto to może być.
1: Więc tak, jest to piękna dziewczyna, która pięknie śpiewa.
0: Oh, yeah.
1: Przychodzi do nas z premierą piosenki, w której często pada słowo 16. I teraz naprawdę mocna podpowiedź. Bardzo dobrze już znacie tę osobę. Także wbijajcie na Radio Kiss FM i tam znajdziecie naszego WhatsAppa i nagrajcie głosówkę. Zgadujcie, kto za chwilę do nas wbija do studia.
2: Radio Kiss FM.
0: A komu jako pierwszemu uda się zgadnąć, ten zgarnie od nas fajne gadżety z kisowego merchu. Let's go!

0: Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: Počúvate do rádia Kiss FM. Jobs and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.

0: Tak jak zapowiadaliśmy, nie jesteśmy sami w studiu. Jest z nami wyjątkowa osoba, czyli Julia Wasilewska, prowadząca poranek w Radiu Kiss FM.
1: No, dobry popołudnie, jak fajnie was to widzieć z drugiej strony. Cześć!
0: Przyszłaś do nas z piosenką, o której sobie jeszcze pogadamy, ale moje pierwsze pytanie jest takie, czy ty się wyspałaś? Czy jakaś drzemeczka wleciała, czy nie miałaś tak naprawdę przestrzeni, bo miałaś tyle w sobie emocji?
1: Wiesz co, miałam bardzo dużo emocji i miałam kosmetyczkę, między programami u kosmetyczki. Ale nie, ogólnie emocje są ogromne. Bardzo lubię te momenty premier i wypuszczania tych singli. Ten dzień jest zawsze taki to jest dzisiaj, więc spać się w ogóle nie chcę.
2: No to przepraszam, teraz ja sobie nie włączyłem mikrofon. No to wspaniale. To przejdźmy sobie tak małymi kroczkami do piosenki, bo ty w niej śpiewasz, choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat. Chcielibyśmy, żeby... A dziękuję, ja nie potrafię kompletnie śpiewać.
1: Niko, pięknie, lepiej niż ja, nie robię konkurencji.
2: Chcielibyśmy, żebyś zaśpiewała nam ten numer w różnych emocjach. Ten fragment konkretnie. No dobra, to zaśpiewaj nam ten fragment, jakbyś była wkurzona.
1: Choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat!
0: Wow, dziewczyno! Ja naprawdę ci uwierzyłam, że jesteś wkurzona.
2: Tak, ja też się uwierzyłam bardzo. Przez chwilę. Dobra, to lecimy. Zrób nam takie sexy podrywanie, tak uwodzicielsko.
1: A ja mówię, mam śpiewać, nie?
2: Mhm.
1: Dobra. Choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat.
2: Wiesz, że jestem już u ciebie w łóżku.
1: Niko, wariacie!
2: Dobra, no to teraz

0: Takie dropy tylko w Radiu Kiss FM, a u nas bez zmian siedzimy w naszym studiu kisowym ja, Daria i Julia Wasielewska,
1: no, nasza hejka.
0: Śpiewająca, prowadząca i piosenkarka, która wbiła do nas dzisiaj z premierą. Chcielibyśmy sobie tak troszkę luźniej, bardziej może życiowo, emocjonalnie polecieć w ten temat, więc chcielibyśmy się skupić na trzech sferach. Co byś powiedziała 16-letniej Julii w każdej z nich? Więc co byś jej powiedziała w sferze pracy?
1: W sferze pracy bym powiedziała, żeby nigdy nie przestała marzyć o tym, żeby to, o czym marzę, to marzenie było jej pracą, żeby nigdy w to nie wątpiła, mimo że ludzie podcinali jej wiele razy skrzydła.
0: No. Co byś powiedziała jej w sferze świata ogółem? Na co być ready?
1: Na to, że życie jest bardzo drogie i że podatki są i że mieszkanie jest drogie, jedzenie jest drogie i żeby zbierała sobie dużo pieniążków.
0: Witamy w Warszawie.
1: Tak, dzień dobry.
0: Co powiedziałabyś jej w sferze miłości?
1: O kurczę, no... Tutaj myślę, że jestem słabym doradcą, ale co bym jej powiedziała, żeby zawsze kochała prawdziwie i nigdy się tych swoich uczuć nie bała, bo jeżeli coś ma wyjść naprawdę w miłości, to musi być od początku szczere i żeby nie ukrywała tych emocji, bo coś wypada, albo nie wypada właśnie. Po prostu jak się kogoś kocha, to się kocha już na 200%.
2: Okej, no bo właśnie twój numer jest taki trochę o miłości, ja jak słuchałam. No i co chciałaś tą piosenką przekazać? Czy ona jest skierowana do konkretnej osoby może?
1: No jest skierowana do konkretnej. Jest to takie, myślę, że no mam nadzieję już zamknięcie w końcu pewnego rozdziału, właśnie powrotu do tej pierwszej takiej nastoletniej miłości, która była no wbrew pozorom idealna, taka sielska, anielska i w końcu zastanawiam się, jakby to było, gdybym nadal była z tą swoją pierwszą gimnazjalną miłością, czy moje życie wyglądałoby inaczej, ale jednak życie idzie dalej i trzeba w końcu zamknąć się na tamten temat i otworzyć na nowy wreszcie.
2: A czy ta osoba wie, że ta piosenka jest o niej?
1: Nie wiem.
2: Nie masz kontaktu z tą osobą?
1: Nie mam kontaktu, od tego czasu nie mam kontaktu, ale myślę, że no, że jest w stanie się domyślać, bo normalnie 10 singli już jest o tej osobie.
2: No dobra, kochana, to mi się wydaje, że my już nie możemy przedłużać więcej, bo nasi słuchacze są bardzo chętni, żeby usłyszeć ten numer, ale zanim jeszcze tutaj już go puścimy, mamy dla ciebie taki mały prezencik. Otóż teraz wbijamy z pięknym tortem jest dla naszej Julii. Na tym torcie jest jej piękna buzia. No słyszycie, nasi słuchacze, reakcję Julki. Jest ogromnie wzruszona tym, co się teraz dzieje. I absolutnie mnie to nie dziwi, bo ten tort jest przepiękny. I jest tam jej piękne zdjęcie z naszej sesji zdjęciowej. I jeszcze jest poduszka z Julii twarzą.
0: Zazdro, piękna.
2: To wszystko będziecie mogli zobaczyć na naszych socialach na pewno, to co się dzieje, emocje tutaj są ogromne, więc nie wiem, czy Julia chce.
0: Julia, my też cię kochamy.
2: I widać, że emocje są ogromne, ale może zaprosisz naszych słuchaczy do posłuchania twojego numeru, czy dasz radę coś powiedzieć?
0: A my idziemy zjeść tort.
1: No posłuchajcie sobie.
2: Julia jest Wasielewska, fajny. 16 lat w Radiu Kiss FM premierowo, lecimy! Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: Maluma i Shakira w Radiu Kiss FM. To jest chyba najbardziej hot duet i po pierwsze hot numer, plus jeszcze oni pięknie hot wyglądali. A co wygląda jeszcze lepiej?
1: Nasze sociale tutaj, a propos bycia hot, to coś zrobiło się tak gorąco. Przed chwilką była u nas na wywiadzie Julia Wasilewska, nasza śpiewająca, prowadząca z poranka. Także naprawdę...

0: promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
18: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
17: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
0: Po reklamie.

0: Ten numer mega trenduje, słuchacie Radio Kiss FM, a my oglądamy sobie wspólnie newsy z Darią i nagle słyszymy, że brunatne niedźwiednie z Alaski przybierają już na wadze na zimę. Październik tuż za rogiem.
1: Kochani, więc bądźcie jak te niedźwiedzie. Hot girl summer is over, czas na cheat day, o tym.
0: A już niedługo, bo po 15 czas na konkurs. Stay tuned.

0: Kimo Sounds, Rise Low w Radiu Kiss FM i my wcale teraz nie idziemy powoli.
1: Nie, nie będziemy zwalniać, bo lecimy na pełnej szybciutko z naszym update'em. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Mamy 15. 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To plastikowe butelki, aluminiowe puszki i część szklanych butelek. Rząd szykuje zmiany w systemie. Obejmie też małe szklane butelki, tak zwane małpki. Studenci zapłacą mniej za obiady. Tak będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia zaczyna dopłaty do posiłków dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów. Długi ma niemal 1,5 miliona polskich facetów. Łączna wartość ich należności ponad 55 miliardów złotych. Tak wynika z danych Big Info Monitor i BIK-u. Został zwolniony, bo boi się latać samolotem i odmówił dalekich służbowych podróży. To historia z Włoch. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro, a także ekwiwalent za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację.
1: No siemano kochani, jest środa, czyli dzień, w którym jest piękna pogoda.
0: I dzień loda.
1: Też może być, ale to jest niby brudna.
0: U nas lodów nie było, było ciasto przed chwilką, dlatego że była u nas Julia Wasilewska z premierą, ale spokojnie, w tej godzinie się jeszcze będzie dużo działo, także jak to przegapiliście, to na spokojnie słuchajcie nas teraz, róbcie głośniej, bo będzie się działo.
1: Będzie się działo, mamy dla was cały zestaw ploteczek, aferek, dram.
0: Yes.
1: I wleci niedługo konkurs, także koniecznie nas słuchajcie, bo to jest radio.

0: Things She Said w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery. I teraz mamy konkurs alert. Yes. Mamy dla was jeden podwójny bilet na koncert Bazy w Krakowie. A tak w ogóle to oni ostatnio do nas wpadli i zapytaliśmy się ich, jaki tanecznych ruchów możemy spodziewać się na koncercie. I zobaczcie, dostaliśmy taką oto odpowiedź.
1: Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że no my to będziemy się ruszać, myślę, z serducha, a dziewczyny to są bardziej tutaj tancerskie, no.
2: Okay. Mamy do kilku piosenek układy taneczne, co też na przykład ja tutaj z Alanem wymyśliliśmy. Mm-hmm. Wszystkie z dziewczynami będziemy też tańczyć kultowy układ z Hills oczywiście.
3: No to my się nie możemy już doczekać, aż to zobaczymy na żywo. Możecie zgarnąć podwójną wejściówkę na koncert Bazy, bo to będzie 4 października w Krakowie w klubie Studio. Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Wyślijcie nam głosówkę, bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert.
0: Czekamy na tylko kreatywne odpowiedzi, bo takie zgarną jeden podwójny bilet na koncert Bazy. Zaskoczcie nas najbardziej odjechanymi pomysłami. Bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
3: A najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas ten jeden podwójny bilet na koncert Bazy.
4: Radio Kiss FM.
0: Bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert, radiokiss.fm, tam się kierujcie.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM Kraków. Szukacie planów na ten weekend? Bo my mamy dla was coś, co idealnie się sprawdzi, bo baza ma w ten weekend koncert. Rozpoczynają swoją trasę koncertową i oczywiście rozpoczynają od Krakowa, w którym zagrają już 4 października.
1: I tak idealnie się składa, że my mamy taki jeden podwójny bilet wolny. Możecie już teraz od nas zgarnąć. Wystarczy, że wbijecie na radiokiss.fm i tam klikniecie w ikonkę WhatsAppa i nagracie kreatywną głosówkę, w której powiecie nam, bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert.
0: A najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas jeden podwójny bilet. Bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Radio Kiss FM.
1: Mamy tylko jeden podwójny bilet, więc naprawdę się postarajcie. Radiokiss.fm, tam nas znajdziecie.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: że słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności

0: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: przed chwilą prosiliśmy was o nagrywanie głosówek, dlatego że mamy dla was podwójny jeden bilet na koncert Bazy w Krakowie i dostaliśmy taką jedną fajną, kreatywną głosówkę, bo pytanie było proste, bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert i taką głosówkę nagrała nam Maria.
1: Nie wyobrażam sobie pójść bez gumy do żucia, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
2: Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć na takim koncercie, ale my wiemy, co się wydarzy. Zgarniasz podwójną wejściówkę na koncert Bazy w najbliższą sobotę. Brawo!
0: Kochana, baw się super, czekamy na piękne fotki, a my będziemy wszystko już oglądali.

0: numer na Maxa trenduje, słuchacie Radio Kiss FM, a tutaj ploteczka prosto z Indonezji. The Weeknd miał koncert w Dżakarcie, na którym szedł ze sceny bliżej fanów. Dotknął jedną z fanek przy barierce, no a ta była tak podekscytowana, że uwaga, zemdlała.
1: O nie, no ale nie dziwię się, że zrobił się to taki szum, no bo takie sytuacje to dziś rzadkość. No gdyby Michael Jackson jeszcze żył i koncertował, no to case taki byłby codziennością.

0: Raps and Bangers w Radiu Kiss FM, a cały internet huczy o wymownej reakcji Charlie XCX. Taylor Swift na muzycznej gali odebrała nagrodę.
1: O, okej. Okay. I faktycznie fajna chyba była ta gala.
0: Tak,
1: bardzo
0: fajna była ta gala i jak ona tam przemawiała, wszyscy byli brawo, aż nagle kamera idzie na Charlie, która z bardzo ponurą miną klaszcze jedną dłonią o kolano.
1: Lipa, no lipa. Dziewczyno, dla tych, którzy w sumie nie wiedzieli, musicie to obczaić, bo to śmiesznie bardzo wyglądało.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę wjeżdża bardzo ważny update, także słuchajcie uważnie.

0: shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Reklamie. Radio Kiss FM.

0: Joy, numer prosto z sociali na antenie Red Kiss FM. My jesteśmy szczęśliwi, mamy taki joy, kiedy wysyłacie nam głosówki i te głosówki możecie nam prościej wysyłać, jeżeli ściągniecie sobie naszą apkę.
1: Dokładnie, nie dość, że macie szybciej, po prostu nas znajdziecie, to przy okazji możecie nas mieć zawsze pod ręką i możecie nas słuchać w każdym momencie, a to w sumie jest najlepsze. A to dlatego, że gramy takie wspaniałe węgiery. Użel, Roni, Koko, czujesz Nikodem już?
0: Let's go!

0: Baby Wow w Radiu Kiss FM i wy zaraz też zrobicie wow, dlatego że mamy dla was coś specjalnego.
1: Coś specjalnego, czyli update Radio Kiss FM, ale najpierw posłuchajmy sobie, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Let's go!
2: What's up? Co tam w Poznaniu?
3: Beata Korzeniewska, cześć. Na jesienne smutki najlepszy jest litr dobrego humoru. Tego na pewno nie zabraknie w spektaklu pani Dopfire. Anetyn zaprasza ponownie teatr muzyczny w Poznaniu. Jest Daniel, który jest fantastycznym ojcem, w którego trójka dzieci jest wpatrzona jak w obraz, ale jego podejścia do wychowywania dzieci nie podziela jego żona. Ich sprzeczki kończą się na sali sądowej, gdzie odebrane zostają mu prawa opiekuńcze do dzieci. I wtedy w ich domu pojawia się pani Dopfire. Idealna opiekunka. Ten spektakl można obejrzeć jutro, w piątek i w sobotę. Pośmiać będzie można się też w kinie. W piątek premiera filmu Digger. To komedia o najpotężniejszym człowieku na świecie, który wyrusza w szalną misję, by udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. Na ekranie między innymi Tom Cruise.
4: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: I mamy 16. Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat. Sprawcę udało się ustalić dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym. 18 lat temu w jednym z domów wielorodzinnych odnaleziono ciało mieszkającej samotnie kobiety. Ostatecznie zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Sprawa związana jest z grupą motocyklową Hells Angels. Akcja trwa w Niemczech i kilku innych europejskich krajach. Głos może być chroniony prawnie przed wykorzystaniem go przez sztuczną inteligencję. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
0: Minuta po 16. Tym razem jesteśmy punktualnie. Pozdrawiamy naszego szefa, a też pozdrawiamy naszych wspaniałych słuchaczy, bo zaczynamy godzinę 16, czyli godzinę, w której się naprawdę będzie sporo działo.
1: Będzie się sporo działo. Gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery. Zastanawiamy się, gdzie wy jesteście, skąd nas słuchacie, ale nieważne, gdzie jesteście, będzie naprawdę mocno i lecimy na pełnej.

0: Kiss FM i też najlepsze mamy życzenia dla naszych cudownych chłopaków, dlatego że dzisiaj jest Dzień Chłopaka i nie jesteśmy tutaj z Nikodemem sami w studiu, dlatego że jest z nami ponownie Julia Wasilewska.
1: Hejka, chłopaki!
2: Jest Dzień Chłopaka, ale tutaj jednak no matriarchat rządzi w studiu dzisiaj. Dziewczyny, test na wiedzę o chłopakach. Lecimy. Co to jest imbus?
0: To jest jakiś klucz.
1: Tak,
0: jest jakiś klucz.
2: Dobrze.
0: Dobra.
2: Tak. Co to jest bulking season? Bulking season. No, kiedy jecie dużo, bo chcecie się napakować tłuszczem. Co to jest wyciskanie francuskie?
0: Co? Że leżysz, trzymasz panią, która jest w Francji nad głową i ją podnosisz.
2: A co to jest pub crawl?
1: Pub crawl. On nas ściemnia, coś takiego nie istnieje.
2: Łażenie od pubu do pubu. No wiecie co, naprawdę myślałem, że pójdzie wam lepiej. No dziewczyny.
0: Dobra, Nikodem, zobaczymy jak będzie 8 marca. Bądź już gotowy.
1: Właśnie. Radio Kiss
0: FM. A za chwilę będziecie mogli złożyć waszym wspaniałym chłopakom życzenia u nas na antenie, więc już naszykujcie telefony i naszykujcie radiokiss.fm, bo tam mamy ikonkę WhatsAppa i będziecie już mieli wszystko pod ręką.

0: Was koncert życzeń. No bo słuchajcie, mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa i właśnie czekamy na głosówki i wiadomości z życzeniami dla waszych wspaniałych chłopaków. Możecie pozdrawiać, wyznawać miłość albo po prostu powiedzieć kilka miłych słów. Ja bym na przykład powiedziała mojemu tacie, mojemu bratu i mojemu cudownemu chrześniakowi wszystkiego najlepszego.
1: Radio Kiss FM.
2: Na pewno wasi panowie się z tego ucieszą. Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Nagrajcie nam głosówkę dla swoich chłopów. Let's go!
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
1: Radio Kiss FM.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepie.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
4: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
15: Po reklamie.
20: Radio.
15: To jest radio.
21: Słuchacie Radio Kiss FM i zasypaliście nas głosówkami. Poprosiliśmy was, żebyście nam wysłali głosówki i wiadomości, czego życzycie swoim facetom. Klaudia napisała, że przesyła kiski dla swojego cudownego męża, którego dzisiaj zabiera na super kolację.
22: O, słodziutka. Weronika napisała, że chciałaby pozdrowić swojego crusha, ale nie chce zdradzać nam imienia, no bo stresuje się trochę, że to usłyszy. I kochana, proszę cię, nie bądź szaj, warto zaryzykować i może coś nawet z tego wyjdzie.
21: Oj, może coś z tego wyjdzie, a wy wciąż możecie wysyłać wiadomości do swoich chłopów na radiokiss.fm. Let's go!

0: Nowiutka Taylor Swift, Patient Zero w Radiu Kiss FM, a Kim Kardashian jest w Chinach z mamą, widzieliście? Podbił do niej fan z bardzo drogą torebką z krokodylej skóry. Torebka warta 50 tysięcy dolarów, no i poprosił ją o podpis na tej torebce. Ona na początku nie chciała ze względu na wartość torby, ale w końcu się zgodziła, namówił ją.
1: No to dobrze, Kim, wartość tej torby poszła teraz automatycznie w górę i to będzie chyba resell roku.

0: czas na aferkę i przenosimy się teraz do Portugalii. Otóż Cristiano Ronaldo nie trenował wczoraj z reprezentacją Portugalii i według portugalskich mediów gwiazdor miał ostro pokłócić się z trenerem po tym, jak nie pojawił się na boisku w ostatnim meczu. I no, te chłopy, jedna drobna kłótnia i oni się obrażają.
1: Oj tam, mój dzisiejszy dzień chłopaka spowoduje, że się pogodzą i będą znów największymi besties.
2: Radio Kiss FM.
1: Coś się kończy, coś zaczyna.
0: Ale o tym już za chwilę.

0: emocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
9: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
10: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
9: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
11: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Janie, skarpeta na pieniądze.
22: Się rozpadła.
21: Noż do 100.
22: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: Blik. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a my powracamy z tematem bazy i już wam rozdaliśmy bilety na ich koncert w Krakowie, ale teraz przechodzimy z dość smutną wiadomością. Otóż przed chwilą wrzucili oni ostatni film na daily. Łącznie ich daily trwało 456 dni, no to naprawdę dłużej niż OG ekipa i ta liczba sporo pokazuje, ale no my się z nimi absolutnie nie żegnamy.
1: Bo na pewno się z nimi złapiemy na trasie koncertowej, a wy będziecie to wszystko mogli śledzić na naszych socialach. A tak w ogóle, gdybyś nie była tutaj, a wiem, że chcesz być tutaj, ale okay, gdzie byś sobie pojechała?
0: Na pewno

0: Kiss FM, świetny numer, a teraz przechodzimy też do mówienia, ale może nie ciała, tylko kogoś innego.
1: Posłuchajmy, co tam ciekawego u nas w newsroomie już niedługo.
2: What's up? Co tam w Poznaniu?
3: Beata Korzeniowska, cześć. Trochę czasu jeszcze jest, ale warto sobie już w kalendarzu zanotować. 23, 24 i 25 października. PGA Poznań Game Arena. Będzie można na długie tygodnie, a czasem miesiące przed oficjalną premierą pograć w najnowsze i długo wyczekiwane gry, a zdecydowanie najbarwniejszą częścią wydarzenia będzie cosplay show. Chwilę wcześniej, konkretnie weekend wcześniej, na targach poznańskich. Coś dla wielbicieli podróży. Salon tour do Święto Polskiej Turystyki, a przy okazji okazja do spotkań z podróżnikami. Gościem wydarzenia będzie m.in. Marcin Prokop, który opowie o niezwykłych stanach w podróży. A jeśli ktoś nigdzie daleko na razie nie zamierza wyjeżdżać, a lubi spacerować, może wybrać się do nowego zoo w Poznaniu. Mamy tam nowe zwierzaki, to dwa mrówkojady olbrzymie.
4: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: Mamy 17. Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9 zł 14 groszy to średnia cena diesla, o złotówkę i grosz tańsza jest benzyna. Podrożał też znacznie autogaz. A to nie koniec podwyżek, nie ukrywają analitycy rynku paliw. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada powstanie Centrum Walki z Dezinformacją. Byłoby pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Są ich tysiące. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction. W głównej roli zdobywczyni Oscara Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film. Premiera w Stanach Zjednoczonych 11 sierpnia 2028 roku.

0: Kolejne wejście i kolejny raz jesteśmy punktualnie. Minuta po godzinie 17, a przy mikrofonie Daria Kulej.
1: I Nikodem Formella. Siemano, no i Daria tutaj tak mi pięknie śpiewa. Czasem mi się wydaje, że chyba ona by chciała, żebyśmy zagrali jakąś jej piosenkę. No czekamy na twoje demo, Daria.
0: Ja mam świetny pomysł. Musimy napisać wspólnie jakąś piosenkę i może uda nam się przekonać wszystkich, żeby ją zagrać.
1: No to co? Tak zrobimy. Lecimy dzisiaj. Dropy.

0: Takie dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. A dzisiaj z samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu poszło ostrzeżenie o uprowadzeniu samolotu.
1: Nie.
0: To miał być, wiesz, taki standardowy lot,
1: okay.
0: No ale z samolotu do wieży i w efekcie do największych stacji medialnych poszedł komunikat, że samolot uprowadzono. Wiadomo, no to jest mega big deal.
1: No
0: samolot
1: tak.
0: W ciągu 10 minut z 10 tysięcy metrów do 5 tysięcy metrów. Podejrzane, Fedeshti numer one. Samolot ostatecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej i okazało się, że go nie uprowadzono, tylko piloci się ze sobą pobili.
1: O nie!
0: Jak myślisz, o co poszło?
1: Może jeden chciał puścić jakąś swoją muzę, drugi pewnie chciał przełączyć na Radio Kiss FM, bo tam są najlepsze dropy. No więc pewnie dlatego.

0: Closer, closer, closer. Come a little closer, Daria. Patrz, patrz, patrz, co tutaj mamy.
1: Dobra. No właśnie, a jak nasi słuchacze chcą być bliżej nas, no to koniecznie muszą wbić teraz na nasze sociale, dlatego że jak nie byliście z nami o godzinie 14, no to nie wiecie, co się działo, więc koniecznie teraz tam musicie wbić i już no zobaczycie, co się u nas działo.
0: A było grubo.
2: Radio Kiss FM.
0: A już niedługo dalej o samolotach będę wam gadał.

0: reklama.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert dalej masz. Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. A ja zobaczyłem właśnie najbardziej iconic fotę ever.
1: Kurde,
0: podczas
1: jaką?
0: Lotu. Samolot pasażerski, za nim myśliwiec, a w kokpicie papież Leon.
1: Co?
0: No.
1: Gdzie?
0: No takim samolotem bym się nie bał lecieć. Poza myśliwcami na pewno Bóg nad tym lotem czuwał.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o tym, że detektywi z TikToka jednak się mylą. I

0: Dropy i bęgiery tylko w radiu Kiss FM i też najlepsze ploteczki. Detektywi z TikToka chyba po raz pierwszy się pomylili. Marysia Jeleniewska oficjalnie przyznała, że jest singielką. Każdy po jej ostatniej focie bukietu spekulował, że jest ona w związku z Tomkiem Fornalem, a jednak Marysia powiedziała, że na razie ona się skupia nie skupia się na szukaniu chłopaka, bo ma po prostu inne cele.
1: No i to ma sens. Kochana, podbijaj świat, idź do góry i bądź zawsze z siebie dumna, tak jak my jesteśmy dumni z naszej playlisty, bo teraz na pełnej wjeżdża Ronnie Coco. We'll be right back.

0: I bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz ważna przypominajka, bo dziś mija 8 lat od finału Mistrzostw Świata z 2018 roku i to właśnie na tej imprezie Polacy pokonali w finale Brazylijczyków 3-0 i tym samym, uwaga, obronili wywalczony w 2014 roku mistrzowski tytuł.
1: No, polska siatkówka jest wspaniała. Siatkówka, przepraszam. Cieszymy się, że możemy takie wspaniałe informacje wam przekazywać.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę? Okej, opowiedz.
0: No dobrze, to ja powiem. A już za chwilę o dziecku w czepku urodzonym.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
12: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Ten numer na Maxa trenduje.
1: Agua.
0: No i
1: Agua.
0: Andziak, a nie Agua, kupiła swojej 6-letniej córce szminkę Dioro za sukcesy sportowe. Charlie świetnie sobie poradziła na meczu i mama, czyli Andziak, nie kryła dumy. Obiecała jej, że kupi jej zabawkę, a zabawką była właśnie ta szminka, taka jaką ma mama.
1: No w zasadzie co to za różnica, czy to będzie lalka za 200 zł, czy jakaś szminka?
0: Whatever.

0: Sexy Magic w Radiu Kiss FM. Ten numer wyciągnęliśmy prosto z TikToka, prosto z naszych telefonów. No i zaraz będzie u nas gość, którego też wyciągnęliśmy prosto z telefonu.
1: Oj, to prawda. To jest ziomek, którego ja w sumie znam dość długo i on dość długo jest na tej scenie muzycznej. I no naprawdę już się nie mogę doczekać, bo zobacz, była już u nas Julka. Teraz będzie kolejny gość. No naprawdę dzisiaj się u nas dzieje naprawdę sporo.
0: Dzisiaj się dzieje u nas po prostu jak nigdy. No cóż, już nie mogę się doczekać, ale teraz wjedzie update Radia Kiss FM, także posłuchajmy, co tam ciekawego się dzieje.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 18. Na tatrzańskich szczytach panuje zima. Toprowcy apelują o rozwagę, bo ewakuowano już między innymi turystów z Izraela czy Ukrainy. Powstał portal edukacyjny poświęcony lalce, powieści Bolesława Prusa. To propozycja przede wszystkim dla nauczycieli, a nawiązuje do dzisiejszej kinowej premiery lalki. Brytyjska piłka żyje skandalem w tamtejszej lidze. Wicemistrz Premier League, Manchester City, dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Grozi mu kara finansowa, odjęcie punktów lub degradacja. Klub może odwołać się od stawianych mu zarzutów. Ma jednak czas tylko do piątku. Szykuje się niezwykły spektakl na nocnym niebie. Dziś wieczorem księżyc znajdzie się na tle Plejad, jednej z najbardziej charakterystycznych gromad gwiazd. Obserwacje można rozpocząć już około godziny 19:30, a zjawisko będzie widoczne przez całą noc.
0: Minęła 18:00, on the mic, Nico Denformella.
1: I Daria Kulej, czyli wasze ulubione besties.
0: Ulubione besties, które grają waszą ulubioną muzykę. Najlepsze dropy, najlepsze bangery i mamy dzisiaj wiele jeszcze niespożytkowanej energii, więc się szykujcie.
1: Ta godzina naprawdę będzie wyjątkowa, bo za chwilę do nas wbija gość, którego pewnie bardzo dobrze znacie i wbija z premierą, także będzie się działo.

0: Słuchacie Radia Kiss FM. Najlepsze dropy, najlepsze bangery i najlepsi goście. Nie jesteśmy tutaj sami, bo wbił do nas Jeremi Sikorski. Siemano.
1: Cześć kochani, siema, hej.
0: Twój numer jest taki męski, ale też rozczulający. O pogoni za tą jedyną. Jak z tej okazji tego dnia chłopaka, jaki jest protip na zdobycie tej jedynej dla panów?
1: Panowie, ogólnie muszę was zmartwić. No nie ma protipu, no. Moim zdaniem po prostu trzeba złapać za ten telefon, zdobyć jakoś ten telefon. Najlepiej to w ogóle twarzą w twarz. Ale jak już, wiesz, jak już tak się nie da, to zdobyć ten numer telefonu i po prostu zadzwonić. Zaprosić na kawę czy na herbatę i po prostu spotkać się i porozmawiać. A co jest później, no to wiecie, to już jest zapisane w gwiazdach.
2: No dobra, no to słuchaj, opowiedz nam, jak poznałeś się ze swoją żoną już teraz.
1: O, no faktycznie, to brzmi tak poważnie, nie?
2: Tak,
0: poważnie,
2: tak.
1: Sam czasem nie wierzę, już oficjalnie. Sam czasem w to nie wierzę. Śmiejemy się z Adą z tego, że właśnie jak mówimy do siebie, Ada do mnie mężu, a ja do niego żona, to tak jakoś to, wiecie.
2: Tak poważnie brzmi.
1: Bardzo poważnie to brzmi, ale jest to
0: ale
1: wspaniałe.
0: Dumnie.
1: Jesteśmy przeszczęśliwymi osobami. Jak to było? Było to tak, że oglądałem Top Model. Patrzę na ekran, widzę Adę i mówię, o kurde.
2: Piękna.
1: No, muszę piękna.
0: To jest ona.
1: I poczułem coś takiego w serduchu. Czasem jest intuicyjnie, człowiek czuje jakieś pewne takie rzeczy. I napisałem to na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem do Ady i powiedziałem, hej, może właśnie kawa, co robisz, gdzie jesteś?
2: Okay.
1: I udało się spotkać, słuchajcie, tego samego dnia.
0: Super.
1: Akurat tak się wstrzeliliśmy. No a później to już historia.
0: Okej, czyli faktycznie ten teledysk, to wzięła się inspiracja z prawdziwego życia, bo dla tych, którzy teledysku jeszcze nie widzieli, Jeremi widzi piękną kobietę na ekranie,
1: tak jest.
0: Po czym zatrudnia się na planie tego programu i tam ją
1: więc
0: wyrywa.
1: Trochę historia wyglądała inaczej, ale faktycznie było to inspiracją również do teledysku, tak samo jak i do piosenki. I bardzo się cieszę, że w tym klipie udało się też wpleść takie scenki aktorskie, które moim zdaniem też bardzo fajnie wprowadzają w klimat. Między innymi wystąpił jako jeden z aktorów właśnie Artur Sikorski, mój brat, czy Antek Pik, czy Karol Osentowski, też super dobry mój znajomy i aktor, z którym grałem, ojejku, w Teatrze Muzycznym Roma jeszcze lata temu. Więc zapraszam wszystkich do oglądania. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania, co powiecie o tym klipie.
2: My za chwilę już posłuchamy na antenie twojego nowego numeru, ale zanim do tego przyjdziemy, to mamy taką mini dla ciebie zabawę. Dlatego, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc musisz dokończyć zdania. Jest to edycja męska.
1: Let's go.
2: Uwaga, kiedy laska pisze do mnie, że źle się czuje, to... Co robisz?
1: To jadę do niej z tabliczką czekolady i kocykiem.
2: O, bardzo poprawna odpowiedź. Największy męski red flag to... Czy coś takiego znajdziesz?
1: Gostowanie takie, wiesz? Ale to chyba w obu przypadkach działa.
2: Okej. Prawdziwy facet zawsze...
1: Prawdziwy facet zawsze otwiera drzwi swojej wybrance i ogólnie uważam, że bycie takim dżentelmenem, może to nie jest modne, ale chociaż uważam, że powinno być modne.
0: To jest modne, to niech to będzie
1: modne.
0: Słuchajcie,
1: princess treatment, no.
2: Świetne. I prawdziwy facet nigdy? Czy coś ci przychodzi?
1: Prawdziwy facet nigdy? Co nigdy? O, nie, no to powiem, może to też jest mocne, ale na pewno nigdy nie uderzy swojej kobiety.
2: O!
0: Bardzo dobrze.
1: Tak mocno.
2: Ale nie, bardzo dobra odpowiedź.
1: Mi się otwiera scyzoryk, jak tylko widzę jakieś takie sytuacje. Ogólnie przemoc, słuchajcie, nie tędy droga, rozmawiajmy.
2: Dokładnie, my nie o przemocy, dlatego że mówimy o świetnym numerze, który naprawdę my już słuchaliśmy kilka razy. Jest genialny i jest świetny i mi się wydaje, że naszym słuchaczom też się bardzo spodoba. Także słuchaj, oddaję ci teraz mikrofon i możesz zapowiedzieć swój premierowy numer u nas na antenie Radia Kiss FM.
1: Ach, ale się cieszę. Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski, już za chwilę wybrzmi mój najnowszy singiel. A jak? Posłuchajmy. Let's go.
3: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Myślisz, że to

0: tyle nie wytrzyma chyba śpiewać jak Zara Larsson, ale no ona jest ikoną, no nie oszukujmy się. Ona wie, jak to zrobić dobrze, a my wiemy, jak dobrze wam zrobić w ogóle.
1: Zrobić w ogóle, bo zaraz wleci konkurs i zrobimy wam bardzo dobrze, bo wlatuje tak mocny konkurs z tak mocnymi biletami, że nie musi.
0: Ściągnął teraz spodnie. Ściągnął spodnie. Alert.
2: Radio Kiss FM.
1: A teraz jeszcze social alert. Bijajcie tam, jeżeli nie słyszeliście naszego wywiadu z Jeremim Sikorskim, no to tam macie malutkie teasery.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
16: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Po reklamie.

0: Wbijajcie na WhatsAppa, odpowiedzcie na pytanie, czego nie może zabraknąć na prawdziwej klubowej imprezie, a może to wy zgarniecie dwie podwójne wyjściówki na Black Coffee w Gdańsku w piątek.
1: Radio Kiss FM.
2: Pamiętajcie, liczy się kreatywność, bo taka najbardziej kreatywna głosówka zgarnie bileciki od nas. I've been fighting.

0: Radio Kiss FM.
1: Słuchacie Radio Kiss FM i przed chwilką prosiliśmy Was o nagrywanie głosówek, dlatego że słuchajcie, mamy dla Was podwójne bilety na Black Coffee w Gdańsku na ten piątek i czekamy na taką najbardziej kreatywną głosówkę, która po prostu chwyci nas za serce.
2: Powiedzcie nam, czego nie może zabraknąć na prawdziwej klubowej imprezie radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa, tam czekamy, a to może Wy zgarniecie bilet na Black Coffee na piątek.

0: Ropy i Bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsze konkursy, które zawsze dla Was mamy. I tutaj przychodzimy z rozwiązaniem tego konkursu na Black Coffee na piątek w Gdańsku. I dostaliśmy taką fajną głosówkę od Hani. Posłuchajmy.
1: Czego nie może zabraknąć na prawdziwej klubowej imprezie? Mhm. Mojej ukochanej ekipy, najlepszych kawałków.
2: Okay. I ciebie, Hania, bo to ty zgarniasz podwójną wejściówkę na Black Coffee w piątek. Brawo! A do tego podwójną wejściówkę zgarnia jeszcze Szymon. I widzicie, dlatego warto słuchać Radio Kiss FM, bo można zgarnąć naprawdę bajeranckie fanty. Radio Kiss FM.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Co sprawdzasz, tato?
6: A przelew z pensją.
5: Tak, co miesiąc?
6: Co miesiąc.
5: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
6: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
7: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
8: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.

0: też mamy najlepsze sociale, ale o tym chyba już każdy powoli wie.
1: Tak, padła tam relacja z naszego wywiadu z Jeremim Sikorskim. Zrobiliśmy z nim mega słodką pozę, której prowokatorką, pomysłodawcą była
0: Daria. Powiedziałam po prostu, zróbmy serduszko wokół Jeremiego i takie piękne serduszko możecie zostawić i piękne serduszko też możecie zostawić u nas na socialach.

0: Bad Times w Radiu Kiss FM. I w sumie no, ten czas jest troszeczkę zły, dlatego że już się musimy z wami pożegnać.
1: Ale widzimy się jutro, przepraszam, słyszymy się, ale widzimy też na naszych socialach, ale
0: pewnie.
1: Słyszymy się jutro od godziny 14 na pełnej. Żegnają was Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. No to co, słyszymy się jutro! Kiss. Radio.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co sprawdzasz, tato?
2: A przelew z pensją.
1: Tak, co miesiąc?
2: Co miesiąc.
1: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
2: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Po reklamie.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjebisz zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Co sprawdzasz, tato?
17: A przelew z pensją.
16: Tak, co miesiąc?
17: Co miesiąc.
16: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
17: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
18: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: yeah, you know what it is.
1: Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
2: O, ciekawe.
1: Siemanko, Eryk.
2: Cześć, miło, miło. A ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
1: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
2: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
1: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś to na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy wiedzieli.
2: Teraz już bez.
1: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
2: Cześć. A za którym zdałeś?
1: Nie no, za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
2: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
1: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już. Ja pamiętam od 6 klasy podstawówki, już mnie zaokrąglanie przerosło.
2: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
1: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi,
2: na
1: Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
2: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, no, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
1: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
2: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem. Więc
1: ja też nie, ale okay. Tak się mówiło, że tam można po prostu przyjechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
2: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
1: no,
2: nie?
1: A tutaj tam 220 tysięcy ludzi na BDS-ie.
2: Tak,
1: ty
2: no.
1: Byłeś na scenie, tak?
2: Byłem.
1: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
2: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sama, później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego, co w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego. No, niesamowity widok.
1: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny... Bo ty graliście tam numer?
2: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
1: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
2: Nie,
1: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
2: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-u zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite, niesamowite.
1: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
2: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
1: A na waszym koncercie jak było?
2: Fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
1: Ja widziałem te nagrania. Myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła... Tak.
2: Nie. No to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzed naokoło.
1: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo takie wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
2: Tak.
1: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
2: Family Brand.
1: Najlepszy numer i dlaczego?
2: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
1: Spokojnie, to jest następne pytanie.
2: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być usłyszeć.
1: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
2: Nie.
1: Okay.
2: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
1: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
2: Aha.
1: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
2: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na Tajbicie z YouTube'a i w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na Tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
1: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
2: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
1: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
2: Mm-hmm. To żaden.
1: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
2: Aha. Kurczę.
1: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
2: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
1: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
2: Był to Mister Polska.
1: To dostałem, mam tą zwrotkę.
2: A, masz,
1: jego...
2: Mistera Polski.
1: Tak.
2: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby jak to powiedzieć?
1: Niesnaski między wami.
2: Tak, nie, że bardzo poziomalsku i tak dalej, po prostu w wyniku jakiejś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś z...
1: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
2: Łajcior.
1: Tak myślałem, no.
2: Łajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Łajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Łajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Łajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że listy i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już wgraną zwrotkę, więc Łajcior się najszybciej
1: dograł. To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
2: Aha.
1: I każdy, kto mówi na przykład, że Łajcior to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
2: Prawda.
1: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel, nie?
2: No.
1: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych
2: domków,
1: w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił: jest jakieś wolne studio, gdzie ja mogę zrobić pierwszy kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
2: Byłem.
1: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach.
2: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
1: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
2: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
1: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer z Kizo.
2: Tak.
1: Mieliśmy Planka.
2: Tak.
1: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Łajcior. Kto jeszcze? Kukę. Okej.
2: Sharon.
1: Okej.
2: Max. Sabura Cup z Natury 2000.
1: Wiem.
2: Koder. BRO.
1: Okej.
2: Tak.
1: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
2: Tak.
1: To już rozumiem, skąd to połączenie.
2: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, z Sharanem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej z Sharanem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Vini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
1: Możliwe.
2: Wtedy i gdzieś ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
1: Kizownik.
2: No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem mało latem, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer, no i się udało.
1: A więc... do niego się ciężko było dostać, czy
2: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
1: tak,
2: to...
1: Tak myślałem, no.
2: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską Wixę.
1: Tak, w ogóle uwielbiam.
2: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
1: A ta, no. Taka sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź. Tak. Czy coś jeszcze nagram? Tak. I to było po prostu tylko do tego singla taka wideo zapowiedź, czy to miało jakiś większy sens?
2: Nie, to
1: zamysł?
2: Było do tego singla.
1: Okej, okay, po prostu.
2: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
1: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
2: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, którego ja, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
1: Będzie Let's Ride 3?
2: Tak, i na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3, no i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
1: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
2: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a. Wtedy Propane 2 chyba.
1: W tym czasie możliwe. No. Albo 1, albo 2.
2: Albo 2. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
1: Z Kielc,
2: tak, no, tak. No. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
1: No ciekawy i początek.
2: Ciekawy, no. Ciekawy.
1: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
2: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał, sobie zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
1: Nie zobowiązująco w żaden sposób.
2: Tak, tak,
1: po prostu.
2: Tak. Więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
1: I chyba tylko Kukę nam został.
2: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi, bez większego problemu. Przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek, no.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
2: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
2: I to dużo, za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17
1: numerów. Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
2: Tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały
1: czas. Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
2: Tak. No rozmyślam nad Deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego Deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
2: Nie.
1: Jeszcze nie.
2: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
2: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
2: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
2: Ja
1: tak,
2: stary miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej.
2: Okay. No, a tam były napalone Funky, Enzo były. Albumy, więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
2: Tak. No, w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
2: Nie.
1: Jest okej, jesteś zadowolony. Tak, to tak. Miesiąc temu wyszło.
2: Nie, no ten numer zaraz milion wybija, no to jest... W sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
2: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
2: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, nie, no nie, właśnie, nie doceniam. Ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie doceniam, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
2: tak,
1: nie?
2: Tak, więc, tak. Więc... no zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
2: Chyba Get Low. Jakoś bardzo...
1: Highlight płyty?
2: Ten Get Low?
1: No.
2: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer i do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę? Wzruszyłeś się?
2: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy i gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają. W sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć, więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
2: no
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. No bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
2: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
2: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wild Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę tak w 100% jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach,
2: których słuchałeś. Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
2: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś, bo na jak weekend. Mówiłeś...
2: Ja zamykam się na weekend w domu. Na weekend, no to
1: klasyk, taki, co?
2: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling. Tak,
2: no to tam to...
1: Z Zapiekankami z placu...
2: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
2: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki breakup song, tak mi się wydaje.
2: Tak.
1: Teraz jak...
2: No, nie... Na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Raczej będzie poważnie.
2: Ta okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To ma...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
2: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nic, mamo. Słoń, Love Forever.
2: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni Mixer.
2: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też Ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność.
1: Hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce.
2: Ja
1: wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
2: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehypowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał,
2: dobra,
1: rozmach.
2: Nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zdaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
1: Tak, jakby... to cała otoczka super, tylko same te numery są takie...
2: Że
1: takie są naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, no. Naprawdę, to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
2: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
2: Okay, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, ja w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Kłebo nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten numer.
2: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
2: Bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów Euforii.
2: Tak,
1: na którejś z tych epek.
2: Tak.
1: To jak jesteśmy przy Kłebo, to nieważne w jakim kontekście, no, ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
2: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Kłebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Kłebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Kłebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Kłebo wrzucił kawałek. No ale ja jadę, słucham tego, i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
2: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
2: Tak, ja mówię, że w ogóle, no, że zajebiście, w sensie ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija, i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten, to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: to negatywne. Ale nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty, jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, i kręcę też maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
2: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego, co... Bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu. Aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy. O to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kłe, tak.
1: Może kiedyś się uda,
2: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie,
2: nie widziałem,
1: więc...
2: To był, słyszałem, że właśnie...
1: Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21, to od 20 do 21 leciał taki live, który prowadził...
2: Quebo z Krzychem, nie?
1: Tak, no, że Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego, i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku. Ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego...
2: Scrollowania ogólnie i tak ten?
1: No.
2: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś. Na pewno mniej niż
1: nie
2: kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce. No. Tylko po prostu samo zmęczenie już.
2: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, taki w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
2: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano, i po południu, i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No, i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy,

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Radio Kiss FM.